i počitati. Jak i ji czytajesz na czy tam jak jest to chillo. Brzdy twój mózek na czy